0: Zdrowa! Pęstroja czoła!
1: Dzidzin Lawski!
2: Kamarada Tabernowski! Popow Takosydowski! Dynu!
1: Agłodowski
2: Pedro! Wódka!